0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Počúvaš Detské rádio.

kódu pete. Super. A teraz pozor, ešte raz. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. A medveď